Sława Jezusu Chrystu! We wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Dzisiejszą audycję poprowadzi dla Państwa Jakub Smolej. Zapraszam do wspólnego spędzania tego popołudnia i do słuchania Radia Ortodoksja. W dniu dzisiejszym Cerkiew czci świętą równą apostołom Marię Magdalenę. Więcej o świętej Marii Magdalenie opowie w dzisiejszym programie Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to wtorkowe popołudnie na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami, a już za chwilę przedstawimy ramówkę dzisiejszej audycji.

Drodzy Państwo, czas przedstawić plan naszego dzisiejszego spotkania na antenie. Już za chwilę zaprosimy Państwa na kalendarium, a następnie wysłuchamy czytań biblijnych. Po nich duchowym pouczeniem podzieli się z nami ojciec Jakub Dmitruk, duchowny parafii prawosławnej w Boćkach. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Następnie zostaną wyemitowane dla Państwa stałe elementy naszego programu, czyli Żywoty Świętych oraz audycja Leka Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci świętej Marii Magdaleny. Po nabożeństwie ikumenia Katarzyna wygłosi wykład pod tytułem Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. W ostatniej godzinie naszego programu Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy opowie o świętej Marii Magdalenie. Natomiast około godziny 20:40 spotkamy się na wspólnej modlitwie wieczornej, która tradycyjnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak przedstawia się plan naszego programu. A już za chwilę psalm Błogosławi duszę moja Gospoda.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 10 tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Mamy dziś wtorek, 4 sierpnia według nowego stylu. W sposób szczególny nasza Matka Cerkiew wspomina dziś świętego Korneliusza, Pery Jasławskiego, świętego Fokasa oraz świętą Marię Magdalenę.

Już 12 sierpnia z Sokólskiej Cerkwi Świętego Aleksandra Newskiego wyruszy jubileuszowa 35. piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Przez 6 dni pielgrzymi pokonają około 160 km, odwiedzając m.in. Krynki, Gródek, Michałowo, Narew, Klejniki, Bielsk Podlaski, Boćki i Siemiatycze. Pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy, wyciszenia i duchowego umocnienia. Organizatorzy zapewniają transport bagażu oraz stałą obecność pojazdu technicznego. Do udziału zaproszeni są wszyscy, zarówno osoby, które pielgrzymują od lat, jak i ci, którzy chcą po raz pierwszy wyruszyć na Świętą Górę Grabarkę. Szczegółowych informacji dotyczących trasy i organizacji pielgrzymki udzielają opiekunowie duchowi. Ojciec Łukasz Ławreszuk, numer telefonu 519 089 939. Ojciec Marek Kozłowski 607 870 067 oraz ojciec Piotr Hanczaruk 660 661 234.

0: Nadszedł czas na Słowo Boże, które każdego dnia prowadzi wiernych drogą zbawienia. Posłuchajmy fragmentów Pisma Świętego wyznaczonych przez Cerkiew. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, wersety od 29 do 38 oraz Ewangelia według Świętego Apostoła Mateusza, rozdział 21, wersety od 23 do 27. A teraz na antenie Radio Ortodoksja czytania biblijne.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, co uczynią ci, którzy chrzczą się za umarłych? Jeśli umarli w ogóle nie powstają, to po co chrzcić się za umarłych? Po co i my narażamy się na niebezpieczeństwo w każdej godzinie? Każdego dnia umieram dla chwały waszej, bracia, którą mam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Jeśli walczyłem z bestiami w Efezie, to, po ludzku rozumując, jaką mam z tego korzyść? Jeśli umarli nie powstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie oszukujcie się. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Ocknijcie się, sprawiedliwie i nie grzeszcie. Niektórzy bowiem nie posiadają wiedzy o Bogu. Mówię to, aby was zawstydzić. Powie ktoś jednak, jak powstają umarli? W jakim ciele przychodzą? O bezmyślny! To, co ty siejesz, nie wyda z siebie życia, jeśli nie obumrze. A gdy siejesz, nie siejesz ciała, które dopiero wyrośnie, lecz gołe ziarno, czy to pszeniczne, czy jakieś inne. Ale Bóg daje mu ciało, jak zechciał, i każdemu nasieniu własne ciało.

owym czasie, gdy Jezus nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, mówiąc: jaką mocą to czynisz? Kto ci dał tę moc? Odpowiadając zaś, Jezus rzekł im: zapytam was i ja o jedno słowo. Jeśli mi je powiecie, i ja wam powiem, jaką mocą to czynię. Chrzest Jana skąd był? Z niebios czy od ludzi? Oni zaś zastanawiali się, mówiąc: jeśli powiemy z niebios, powie nam, dlaczego więc nie uwierzyliście mu? Jeśli zaś powiemy od ludzi, boimy się tłumu. Wszyscy bowiem mają Jana za proroka. I odpowiadając Jezusowi, rzekli: nie wiemy. Powiedział im i on: ja też nie powiem wam, jaką mocą to czynię.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Jakub Dymitruk.
1: Duchowe pouczenie.
2: Drodzy bracia i siostry, są ludzie, których obecność zmienia bieg historii, nie dlatego, że posiadają władzę, bogactwo czy wielkie wpływy. Ich siła jest miłość, która nie cofa się przed cierpieniem, oraz wiarą, która pozostaje niewzruszona nawet wtedy, gdy wszystko zdaje się przemawiać przeciwko niej. Do takich osób należy święta Maria Magdalena, niewiasta, którą cerkiew nazywa równą apostołom. Dzisiaj Ewangelia ukazuje ją nie pod krzyżem, ani przy pustym grobie, lecz na początku drogi święty apostoł i ewangelista Łukasz pisze: Jezus wędrował przez miasta i wsie, głosząc i zwiastując Królestwo Boże. Było z nim 12 oraz niektóre niewiasty, które zostały uzdrowione od złych duchów i słabości. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów i wiele innych, które usługiwały mu ze swego mienia. Jak niewiele słów, a jak wiele mówią o człowieku. Maria Magdalena nie pojawia się na kartach Ewangelii jako osoba doskonała. Przeciwnie, spotykamy kobietę, która doświadczyła głębokiego cierpienia. Ewangelista wspomina o 7 demonach, z których została uwolniona. Nie opisuje szczegółów, nie interesuje go przeszłość Marii. Ważniejsze jest to, co uczynił z nią Chrystus. Bo spotkanie z Chrystusem zawsze jest początkiem nowego życia. Od tej chwili Maria nie odchodzi już od swego mistrza. Idzie za nim drogami Galilei, słucha jego nauki, służy mu z pokorą i wdzięcznością. Nie szuka pierwszego miejsca, nie przemawia do tłumów, po prostu trwa przy Chrystusie. Może właśnie dlatego jej świadectwo stanie się później tak wielkie. Kiedy większość uczniów ogarnął lęk, kiedy krzyż wydawał się końcem wszystkich nadziei, Maria Magdalena nie uciekła. Stała pod krzyżem, towarzyszyła Chrystusowi aż do końca. A gdy nadszedł poranek pierwszego dnia tygodnia, zanim jeszcze świat obudził się do życia, ona już szła do grobu. Szła nie dlatego, że spodziewała się cudu. Szła z miłości. I właśnie tej miłości Bóg powierzył największą nowinę w dziejach świata. To Maria Magdalena jako pierwsza usłyszała słowa: dlaczego szukasz żyjącego wśród umarłych? To ona pierwsza ujrzała zmartwychwstałego Chrystusa. To do niej Pan powiedział: idź do braci moich i oznajmij im. Dlatego ojcowie cerkwi nazwali ją apostołką apostołów. Nie dlatego, że zajęła miejsce z liczby 12 apostołów, ale dlatego, że pierwsza zaniosła im orędzie Paschy. Chrystus zmartwychwstał. Ta wiadomość zmieniła świat. Apostolstwo, niesienie dobrej nowiny, rozpoczęło się od świadectwa jednej kobiety, której serce okazało się wierniejsze niż ludzka pewność siebie. Tradycja cerkwi mówi nam, że Maria Magdalena nie zakończyła swojej misji przy pustym grobie. Głosiła Ewangelię daleko poza Palestyną. Dotarła aż do Rzymu. Według starożytnego przekazu stanęła przed cesarzem Tyberiuszem i podała mu czerwone jajko, wypowiadając słowa, które do dziś rozbrzmiewają w cerkwiach całego świata. Chrystus zmartwychwstał. To nie był tylko okrzyk radości. To było wyznanie wiary, to było świadectwo człowieka, który wiedział, że zwycięży życie nad śmiercią. Dzisiejsze czytanie apostolskie również mówi o świadectwie. Święty apostoł Paweł pisze do Koryntian: jeżeli dla innych nie jestem apostołem, to dla was nim jestem. Wy bowiem jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu. Apostoł przypomina, że głoszenie Ewangelii nie jest zawodem ani sposobem zdobywania zaszczytów. Jest całkowitym oddaniem życia. Tak właśnie żyła Maria Magdalena. Nie szukała uznania. Nie pozostawiła po sobie ksiąg. Nie znamy jej wielkich przemówień. Pozostało coś znacznie cenniejszego. Jej wierność, jej odwaga i jej świadectwo. Dzisiaj świat również potrzebuje świadków. Nie tylko ludzi, którzy potrafią mówić o Chrystusie, ale przede wszystkim tych, którzy potrafią przy Nim pozostać. Bo najtrudniej być wiernym wtedy, gdy wydaje się, że Bóg milczy. Najtrudniej zachować nadzieję wtedy, gdy nasze życie przypomina Wielki Piątek. Najtrudniej kochać wtedy, gdy nie otrzymujemy odpowiedzi. Maria Magdalena uczy nas, że właśnie wtedy rodzi się prawdziwa wiara. Czasem wydaje się nam, że kamień jest zbyt ciężki, by go odsunąć. Ale Pascha Chrystusa przypomina, że żaden kamień nie jest ostatnim słowem Boga. Bóg zawsze mówi życie. Święta Maria Magdalena nie zatrzymała zmartwychwstania dla siebie. Pobiegła, opowiedziała, dała świadectwo. Czy my czynimy podobnie? A może nasze chrześcijaństwo zatrzymało się jedynie na zwyczaju, na pięknej tradycji, na słowach wypowiadanych ustami? Świat nie uwierzy dlatego, że będziemy mówić głośno. Uwierzy wtedy, gdy zobaczy ludzi przemienionych. Nie bezgrzesznych, niedoskonałych, ale przemienionych przez spotkanie z Chrystusem. Niech więc modlitwy świętej, równej apostołom Marii Magdaleny umacniają nas, abyśmy i my potrafili rozpoznawać żywego Chrystusa pośród codzienności, trwać przy Nim zarówno w godzinie krzyża, jak i w chwili radości oraz odważnie nieść światu najpiękniejszą nowinę, jaką kiedykolwiek została wypowiedziana. Chrystus zmartwychwstał, zaprawdę zmartwychwstał.

Dziękujemy ojcu Jakubowi Dmitrukowi za komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, zapraszamy na informacje dotyczące kajakowej pielgrzymki do Supraskiego Monasteru.

Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie informacje dotyczące kajakowej pielgrzymki do monasteru w Supraślu.

0: Ortodoksja.
1: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dziś profesora Jana Kochanowicza, inicjatora pielgrzymki kajakowej do Supraśla, a także panią Ewę Markowską, przewodniczącą Bractwa w Gródku i koordynatorkę tegorocznej pielgrzymki kajakowej do Supraśla, której to właśnie dotyczyć będzie nasza dzisiejsza rozmowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Kajakowa pielgrzymka to wyjątkowe połączenie modlitwy, aktywnego wypoczynku i odkrywania piękna przyrody. Z roku na rok przyciąga osoby, które chcą przeżyć pielgrzymowanie w nieco inny sposób. Skąd zrodził się pomysł na taką wyjątkową inicjatywę?
3: Pomysł pielgrzymki kajakowej zrodził się z inicjatywy profesora Jana Kochanowicza. Jest to nawiązanie do przemieszczenia mnichów z ówczesnego ośrodka monasterskiego w Gródku do Supraśla, gdzie osiedlili się w bardziej spokojnym i sprzyjającym wyciszeniu i modlitwie miejscu.
1: Jak wyglądają przygotowania do takiej formy pielgrzymki?
3: Wyglądają one następująco, więc najpierw jest przygotowywane wydarzenie, które umieszczamy na Facebooku. Umieszczamy je na Facebooku Bractwa oraz oczywiście wysyłamy do Cerkiew Polska, cerkiew.pl, żeby to zostało już upublicznione dla wszystkich. No i zbieramy zapisy.
1: Jak prezentuje się plan tegorocznej kajakowej pielgrzymki? Skąd wyruszają uczestnicy i jak przebiega tegoroczna trasa?
3: Więc pielgrzymka jest dwudniowa. Pierwszy etap rozpoczyna się w Gródku i jest to pielgrzymka piesza dnia pierwszego, z uwagi na to, że odcinek rzeki Supraśl od Gródka do Nowosiłek jest w chwili obecnej bardzo zarośnięty i po prostu nie da się przepłynąć. Sobotę po świętej liturgii odbędzie się molebień i w okolicach godziny 10-10.30 pielgrzymi wyruszą pieszo do Nowosiłek i będą to przystanki w Waliłach Dworze, w Waliłach Wsi, Załukach, po czym w Nowosiłkach przy kaplicy odbędzie się wsienoszne jebdienie. Dzień następny rozpocznie się już w Nowosiłkach od świętej liturgii o godzinie 7. Później przejdziemy do miejscowej świetlicy na śniadanie i około godziny 9.30 już wyruszymy w stronę rzeki. Jest to niedaleki odcinek, kilkaset metrów i będziemy wodować kajaki.
1: Jak zachęciłaby Pani osoby, które jeszcze nigdy nie uczestniczyły w kajakowej pielgrzymce?
3: Moim zdaniem jest to inna forma tak naprawdę pielgrzymowania. Inna forma spotkania naszych po prostu prawosławnych nowych znajomych bądź starych znajomych. No jest to tak naprawdę takie niepowtarzalne wydarzenie.
1: Zachęcamy serdecznie do udziału. A gdzie można znaleźć informacje dotyczące zapisów i udziału w tegorocznej pielgrzymce?
3: Tak jak powiedziałam, na Facebooku Bractwa, na Cerkiew Polska, na cerkiew.pl są informacje odnośnie zapisów.
1: Swoimi przemyśleniami o kajakowej pielgrzymce do Supraśla podzielił się także profesor Jan Kochanowicz, jeden z inicjatorów tego wydarzenia.
4: Sierpień to taki piękny czas, szczególnie 8-9 sierpnia. Słoneczna pogoda, czas wyruszyć na pielgrzymkę do Supraśla. 10 sierpnia święto ikony supraskiej. Różne są pielgrzymki. Jedną z takich, według mnie, ciekawszych pielgrzymek jest pielgrzymka kajakowa, której pomysł zrodził się 15 lat temu w głowie ojca Mikołaja Ostapczuka, proboszcza parafii grudeckiej. Też miałem swój w tym skromny udział. Sięgając do legendy powstania monasteru Supraskiego, która to głosi, że mnisi z Gródka, który był wtedy gwardnym grodem, nie bardzo byli w stanie oddać się kontemplacji. Życie dworskie nie nastrajało do modlitwy. Poprosili Chodkiewicza, swojego sponsora, władcy, może by jakieś miejsce bardziej ustronne. Legenda głosi, że spuszczono na rzekę Supraś, która przepływa przez Gródek, krzyż i podążano za tym krzyżem, aby wskazał miejsce, gdzie mnisi mogą, powinni osiedlić się i tam wieść swoje monastyczne życie. Tym miejscem okazał się suchy ród, obecny Supraś, i tak jak popatrzymy na rzekę, monaster stoi na takim zakolu, na wzgórzu wzniesiony. Miejsce nieprzypadkowe, przepiękne położenie. Taka historia, aż prosi się o to, żeby co roku ją powtarzać i przepłynąć rzeką. Ta rzeka na przestrzeni setek lat zmieniła swój bieg. Ta rzeka to już jest inna, poddana też industrializacji, przepusty, melioracje. Też zmiany klimatyczne powodują, że nie zawsze udaje się przepłynąć cały odcinek z Gródka do Supraśla. Pielgrzymka zmienia się w pielgrzymkę pieszo-kajakową, gdzie pierwszy dzień w górnej części rzeki pokonują pielgrzymi pieszo trasę do Nowosiółek przez urokliwe wsie Waliły, Suczanka, Waliły, Zaluki, Podzaluki, Nowosiółki. W Nowosiółkach bita pielgrzymów, piękna kapliczka, gdzie jest wsienoczna, a rano liturgia, tak aby już rzeką ruszyć w dalszą pielgrzymkę. Pielgrzymka jest specyficzna. Nie jest może najliczniejsza, ale bardzo wymagająca takiego hartu ducha, ponieważ musimy pokonać troszeczkę słabości swoich w kontakcie z wodą, ale też i z tym, co otacza rzekę. Rzeka na początkowym odcinku jest bardzo zarośnięta i wymaga intensywnej pracy wiosłami, aby przedrzeć się i dopłynąć do Supraśla. Po drodze oczywiście są odpoczynki w zasadach, na krzyżowatym, na przepuście. I szczególnie urokliwy jest ostatni moment, gdy już widzimy monaster w Supraślu. Rzeka się wije i za każdym zakrętem powiększa się, coraz bardziej widoczny jest. W końcu docieramy do Supraśla i po dwóch dniach wędrówki kajakowej, pieszo-kajakowej, witają pielgrzymów dzwony monasteru Supraskiego.
1: Swoimi przemyśleniami o kajakowej pielgrzymce do Supraśla podzielił się także profesor Jan Kochanowicz, jeden z inicjatorów tego wydarzenia, a także wieloletni uczestnik pielgrzymek kajakowych. Profesora Jana Kochanowicza możecie Państwo kojarzyć z naszych cotygodniowych audycji Pytanie do specjalisty. A my jeszcze na chwilkę wracamy do pani Ewy Markowskiej, którą gościmy w naszym studiu. Pani Ewa jest także przewodniczącą Bractwa Parafialnego w Grudku. Chciałabym zapytać, jakie jeszcze inicjatywy podejmuje Bractwo?
3: To znaczy, główną inicjatywą Bractwa to przede wszystkim spotkania, na których to spotkaniach są omawiane fragmenty Pisma Świętego, ale też uczestniczymy w różnych inicjatywach parafialnych. Mamy również krótkie wyjazdy pielgrzymkowe, więc trochę działa to Bractwo.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i przybliżenie idei kajakowej pielgrzymki. Życzymy, aby tegoroczna wyprawa przebiegła bezpiecznie i pozostawiła uczestnikom wiele pięknych wspomnień. A w naszym studiu gościliśmy dziś panią Ewę Markowską, przewodniczącą Bractwa w Grudku,

Za nami ogłoszenie informacji dotyczących kajakowej pielgrzymki do Suproskiego Monasteru, a już punktualnie o godzinie 17 zaprosimy Państwa na serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym między innymi powiemy o uroczystościach mających miejsce w cerkwi w Jacznie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 4 sierpnia według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Korneliusza Perejasławskiego, świętego Fokasa oraz świętą Marię Magdalenę. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

2 sierpnia w Cerchi w Jacznie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci świętego proroka Eliasza, które od lat gromadzą licznych wiernych. Święto rozpoczęło się molebnem z poświęceniem wody, a następnie sprawowana była boska liturgia z udziałem duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych i gości. W homilii ojciec Marek Kozłowski przypomniał, że przykładem niezachwianej wiary pozostaje święty prorok Eliasz, zachęcając wszystkich do ufności Bogu i wytrwałej modlitwy. Uroczystości zakończyły się procesją wokół świątyni oraz słowami podziękowania proboszcza parafii księdza Piotra Hanczaruka, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę oraz za zaangażowanie wiernych w życie parafii. Drugiego sierpnia w Cerchi w Jacznie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci świętego proroka Eliasza, które od lat gromadzą licznych wiernych. Święto rozpoczęło się molebnem z poświęceniem wody, a następnie sprawowana była boska liturgia z udziałem duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych i gości. W homilii ojciec Marek Kozłowski przypomniał, że przykładem niezachwianej wiary pozostaje święty prorok Eliasz, zachęcając wszystkich do ufności Bogu i wytrwałej modlitwy. Uroczystości zakończyły się procesją wokół świątyni oraz słowami podziękowania proboszcza parafii księdza Piotra Hanczaruka, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę oraz za zaangażowanie wiernych w życie parafii. Proboszcz ksiądz Mikołaj Markiewicz, Rada Parafialna oraz wierni parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Starym Korninie zapraszają na uroczystości święta zaśnięcia świętej Anny w dniach 6 i 7 sierpnia. 6 sierpnia w czwartek całonocne czuwanie odbędzie się o godzinie 17. O godzinie 22 będzie sprawowany akafist do świętego Joachima i Anny oraz pani Hida z akafistem ze zmarłych. W dzień święta, 7 sierpnia w piątek, odbędą się 2 boskie liturgie. Pierwsza boska liturgia o godzinie 1 oraz druga boska liturgia o godzinie 10.

Słuchają Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Minęła już godzina 17, a to oznacza, że za nami pierwsza godzina dzisiejszego programu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Sprawdźmy, co przygotowaliśmy na kolejne godziny naszego spotkania. Już za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania żywotów świętych, następnie na antenie audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci Marii Magdaleny, natomiast po nabożeństwie zaprosimy Państwa na wykład Ichumeni Katarzyny pod tytułem Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. Punktualnie o godzinie 20 ponownie przekażemy informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Zaraz po serwisie informacyjnym wysłuchamy Jego Ekscelencji arcybiskupa Jerzego, który opowie nam o świętej Marii Magdalenie. Nasze dzisiejsze spotkanie, jak co dzień, zakończymy wspólną modlitwą wieczorną. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że są Państwo z nami. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja i wspólnego przeżywania kolejnych punktów naszego programu.

0: Według nowego stylu jest dziś 4 sierpnia. Jest to dzień, w którym nasza Matka Cerkiew czci świętego Korneliusza Perejasławskiego, świętą Marię Magdalenę oraz świętego Fokasa. A przed nami żywot świętej Marii Magdaleny.
1: Maria Magdalena, niewiasta niosąca wonności, równa apostołom. Mironosica Ravnoapostolneja Maria Magdalina. Urodziła się w Magdali, stąd jej przydomek, czyli wsi położonej 4 km na północny zachód od Teberiady w Syrii. W młodości opętały ją złe moce, lecz gdy przyjęła wiarę chrześcijańską, została uzdrowiona. Ewangelia opowiada o tym, jak Chrystus chodził po miastach i wioskach, zwiastując dobrą nowinę o Królestwie Bożym, a 12 z nim i kilka kobiet, które on uleczył od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, z której wyszło 7 demonów, i Joanna, żona Chuzy, zarządcy dóbr Heroda, i Zuzanna, i wielu innych, które służyły im majątnościami swymi. Maria Magdalena była gorliwą chrześcijanką, której wiary i miłości do Chrystusa nie mogło pokonać nic na świecie. Święta, jak wierny uczeń, podążała za swym Panem, odprowadzała Go na Golgotę. Jako pierwsza ujrzała w pustym grobie 2 anioły w białym odzieniu siedzące, które oznajmiły jej o zmartwychwstaniu Chrystusa. Również jej, jako pierwszej z uczennic, objawił się później zmartwychwstały Pan, by posłać ją do uczniów z radosną wieścią. Całe późniejsze życie Marii Magdaleny było przykładem oddanej służby Kościołowi. Tradycja opowiada o tym, jak znalazła się w Rzymie, gdzie ze słowami Chrystus zmartwychwstał przyniosła groźnemu cesarzowi Tyberiuszowi jaja, symbol śmierci, z której rodzi się życie, i opowiedziała mu o bezprawnym skazaniu na śmierć Jezusa. Później prawdopodobnie jak apostołowie podróżowała, głosząc dobrą nowinę, w krajach pomiędzy Italią i Azją Mniejszą. Gdy przybyła do Efezu, dołączyła do apostoła Jana Teologa, by wraz z nim szerzyć wiarę chrześcijańską. Czyniła to do zakończenia swego życia. Zmarła w Efezie, a jej relikwie w 899 roku zostały przeniesione przez cesarza bizantyjskiego Leona VI Mądrego do Konstantynopola. Zgodnie z tradycją zachodu, Maria Magdalena przybyła do południowej Francji, gdzie głosiła wiarę w Chrystusa w okolicach Marsylii i na Prowansji. Potem 30 lat spędziła w pustelni w Sombon. Za gorliwą służbę Kościołowi święta Maria Magdalena została nazwana równą apostołom. Jej kult jest powszechny zarówno w Kościele prawosławnym, jak i rzymskokatolickim. Należy do bardzo popularnych świętych. Na ikonach jest niewiastą w średnim wieku, odzianą w długą szatę. Biała chusta przykrywa jej długie włosy. W prawej ręce trzyma krzyż, a w lewej naczynie z olejkiem. W ikonografii zachodniej często przedstawiana jest jako pokutnica, której półnagie ciało osłaniają długie włosy. Czasem występuje w bogatym, książęcym, wschodnim stroju. Na zachodzie jej atrybutami są naczynie z olejkiem, gałązka palmowa, jajko, księga, na znak działalności misyjnej, kadzielnica, czaszka, włosienica i zwierciadło. Maria Magdalena pojawia się na ikonach ukrzyżowania Chrystusa, zdjęcia z krzyża i złożenia Chrystusa do grobu. Jako jedna z trzech niewiast jest też przy pustym grobie zmartwychwstałego, gdzie rozmawia on właśnie z nią. Znana jest również biblijna scena namaszczenia przez nią stóp Chrystusa, jako wyraz skruchy ze strony grzesznicy. Imię Maria pochodzi z hebrajskiego i oznacza Pani. Niektórzy wywodzą je także od akadyjskiego słowa Mariam, napawa radością.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Gdybyś mógł cielesnymi oczyma dostrzec piękno duszy, śmiałbyś się z wszelkich wzorów doczesnych. Tak one blado odzwierciedlają urodę duchową.
2: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc, bogatej historii i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu. Zapraszamy do słuchania.

0: Dziś zapraszam Państwa do wsi Przybudki w gminie Narew, gdzie rośnie naprawdę niesamowity dąb. W wielu krajach Europy, także i w Polsce, corocznie trwa do końca lutego internetowe głosowanie na najciekawsze drzewo naszego kontynentu. Ten konkurs organizowany jest przez Environmental Partnership Association, mający swoją siedzibę w Brukseli. Jednym z 16 dendrologicznych okazów zakwalifikowanych do ostatecznej rozgrywki w 2020 roku był nasz podlaski dąb szypulkowy, po łacinie zwany Quercus robur L, którego jedni nazywają duninem, no a inni strażnikiem Puszczy Białowieskiej. Jego wiek określa się na ponad 400 lat, a stoi on na skraju wsi Przybudki, położonej około 12 km na południowy wschód od tej gminnej Narwi. W naszym krajowym, także internetowym głosowaniu, organizowanym już od wielu lat przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, mający swoją siedzibę w Witkowicach koło Bielska Białej, nasz dąb dunin odniósł bezapelacyjne zwycięstwo i otrzymał tytuł Podlaskiego Drzewa 2021 roku. W 2022 roku, a więc kilka miesięcy po tym polskim plebiscycie, reprezentował nasz dąb Polskę jako jedyny kandydat w europejskim plebiscycie Europejskie Drzewo Roku. Dzięki rekordowemu wsparciu, aż około 180 tysięcy głosów z wielu krajów, pokonał on m.in. hiszpański dąb z lasu bankietowego, a także drzewo korkowe z Portugalii, zdobywając bezapelacyjne pierwsze miejsce. Werdykt ogłoszono w marcu 2022 roku podczas bardzo takiej dużej, uroczystej ceremonii w Brukseli, a o zwycięstwie zadecydowała historia drzewa oraz jego kulturowe znaczenie, no a nie tylko imponujące rozmiary. I wielu osób pyta, no czym jest ten dunin, no dlaczego on jest taki wyjątkowy? Otóż warto uzmysłowić sobie, że jest to drzewo starsze od większości okolicznych drzew właśnie w tym regionie i rośnie co najmniej od XVII wieku. Jego piękna, wykręcona korona i potężny pień, który przetrwał uderzenie piorunów, no czynią go naprawdę wyjątkowo malowniczym. I trzeba powiedzieć, że ten dąb dunin jest symbolem nie tylko przyrodniczym, lecz również kulturowym. On inspiruje artystów, turystów i całą lokalną społeczność. I warto dodać, że dzięki zwycięstwu właśnie w tym międzynarodowym plebiscycie pozyskał środki na swoją ochronę i promocję. To jest jakby kolejny dowód na siłę społeczności i troski o dziedzictwo przyrodnicze. Nasz laureat, no, robi, każdy kto go zobaczy, ogromne wrażenie tą emanacją bijącą z niego siły, tego dostojnego wieku i mnóstwo takie, można tam zobaczyć, skomplikowane kształty jego konarów i gałęzi, które uruchamiają, no, jakoś tak szczególnie naszą wyobraźnię i z każdej z jego strony pokazują, no, po prostu zupełnie coś innego. Drzewo jest już puste w środku, co jest zjawiskiem normalnym, jako że wszystkie soki mineralne utrzymujące dęby przy życiu, no, krążą tuż pod jego warstwą kory, a ten neutralny środek, no, po prostu zwyczajnie obumiera. Ta widoczna, pusta przestrzeń wnętrza naszego dębu, proszę Państwa, dunin jakby zaprasza małe zwierzątka, ptaki czy owady do znalezienia tam schronienia, no a może nawet i miejsca swojego zamieszkania. Gdy przed kilkoma godzinami oglądałem ten wspaniały dąb, no tłumów turystów tam nie widziałem. Jednak gdy wsiadałem do mojego auta, aby wracać już po kilkugodzinnym tam pobycie do domu, to w pobliżu naszego strażnika Puszczy Białowieskiej widziałem 5-osobowe stado żubrów. No i podejrzewam, że wyraźnie śpieszące się, aby tak jak i ja, no, podziwiać ten wspaniały okaz naszej podlaskiej przyrody.
1: była kolejna audycja przygotowana przez pana Lecha Pileckiego, poświęcona ciekawym miejscom Podlasia. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne spotkanie już jutro na antenie Radia Ortodoksja. A przed nami żywot świętego Fokasa.
2: Męczennik Fokas Ogrodnik żył na przełomie III i IV wieku w miejscowości Sinopa na południowym brzegu Morza Czarnego. W pobliżu domu miał ogród, który był głównym źródłem jego utrzymania. Wśród innych wyróżniał się wyjątkową gościnnością i miłością bliźniego. Często dawał schronienie ubogim i pielgrzymom, częstując ich płodami ze swego ogrodu. Fokas nie sprzedawał swych produktów, lecz kładł je obok drogi, aby mogli je brać biedni. Ogrodnik doskonalił się też w cnotach chrześcijańskich. Po jakimś czasie doniesiono panującemu władcy, że nie tylko wierzy on w Chrystusa, ale też przekonuje do wiary innych ludzi. Dlatego też pewnego dnia, około 320 roku, zarządca miasta wysłał swych żołnierzy, aby zabili Fokasa. Gdy przybyli do jego domu z zapytaniem, gdzie mieszka ogrodnik, ten nie zdradził im swego imienia, lecz zaprosił do środka na noc, obiecując, że następnego dnia wskaże im poszukiwanego. Żołnierzy uraczył sowitym poczęstunkiem, a gdy poszli spać, nocą w ogrodzie wykopał sobie grób. Nazajutrz wyjaśnił gościom, że jest tym, kogo szukają. Żołnierze z żalem wykonali rozkaz, ścinając go mieczem. Jego ciało złożono w przygotowanym grobie, na którym w późniejszym okresie chrześcijanie wznieśli cerkiew. W obecności relikwii świętego Fokasa mnożyły się cuda uzdrowień. Zwyczajem stało się też, że żeglarze pływający po Morzu Czarnym i Adriatyckim śpiewali pieśni na cześć swego patrona. Święty uważany jest również za patrona sadowników.

człowieka Jezus mówi po uzdrowieniu go: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przytrafiło. Kolejnym takim powodem cierpienia naszego może być próba naszej wiary, czyli sprawdzian takiej wierności Bogu. Możemy to zauważyć, tą próbę właśnie analizując historię tego sparaliżowanego człowieka, który przez 38 lat czekał na swoje uzdrowienie, bo czytamy tam w opisie, że on nie narzekał, nie rozpaczał, chociaż jego życie było bardzo trudne. On cierpliwie czekał i Bóg przychodzi do niego wtedy, gdy była dla niego odpowiednia chwila, nie wcześniej, nie później. My myślę, że o tym cierpliwym oczekiwaniu często zapominamy, pragnąc szybkiego uzdrowienia, czasem oczekując od Boga szybkiej reakcji, targując się z Nim, tak. A czasami wola Boża jest inna i Bóg wie, że dla naszego zbawienia korzystniej jest czasem jakiś czas pochorować, pocierpieć, aby choroba pomogła przemienić, oczyścić naszą duszę. Bóg bowiem okazuje swą łaskę we właściwym czasie, który dla naszego zbawienia jest wskazany, tak? I jest najbardziej odpowiedni. Też nie należy zapominać, że cierpienie może być okazją do przejawu takiej miłości, dobrych uczynków ze strony innych ludzi, dzięki którym oni, ofiarując swoje dobro wobec cierpiącej osoby, mogą się zbawić, zbliżyć się do Boga. Że sens cierpienia jest bardzo taki szeroki i jest to tajemnica, którą każdy z nas pojmuje inaczej i na którą każdy udziela innej odpowiedzi.

0: Święta równa apostołom Maria Magdalena, jako wierna uczennica Chrystusa, była świadkiem Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja akafist ku czci świętej Marii Magdaleny.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Chociaż czy urozumiecie Chrysta wszepobiedzitelną siłą, do końca Chrystowej straści przedstojala jest u Chrysta spasowa so innymi żonami, преславная Мария, Матери же Господни болезненно со страждущи,

Czyni nasze molenie przyjemszy od wszelkich nas bied i skorbiej duszewnych i cielesnych, i od wrag widzimych i niewidzimych na nas nachodziaszczych, i zbawi, i k Carstwiu Niebiesnemu chodatajstwom Twoim.

rad i wiesi, propowieduja i blagowestwuje Carstwie Bożie i obanadise Cię z Nim, i żeny niekija, jaże biachu i sceleny od duchów złych i niedług. Maryja narycaje moja Magdalina, i z niejaże biesow siedm izydzie, i Joanna, żena Chuzania, przystawnika Irodowa, i Susanna, i inne mnogi, jaże służachu

Na falach Radia Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu ku czci świętej Marii Magdaleny. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie Ichumenia Katarzyna wygłosi wykład pod tytułem Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. I siwizna ci nic nie pomoże, jeżeli sam nad sobą czuwać nie będziesz. Na odwrót, jeżeli czuwać nad sobą będziesz, nawet młodość nie zdoła ci zaszkodzić.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wykład Ichumenii Katarzyny pod tytułem Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Dzisiejszy temat jest, no, myślę, też dość szeroki. Nie mamy aż tak dużo czasu, żeby, no, tutaj się zbytnio rozwodzić. I ja sobie pomyślałam, że często jest to taki trochę też w ogóle problem rodziny, relacji w rodzinie, relacji między ludźmi, między małżonkami. Ostatnio chyba jest jednym z bardzo często poruszanych tematów w związku z tym, że w tych wszelkich relacjach nie dzieje się za dobrze, sami lepiej wiecie ode mnie. I często są to, no, może takie podejścia, powiedzmy, psychologiczne bardziej, jak temu zaradzić, jakieś psychoterapeutyczne. A ja myślę, że najlepszą taką pomocą, może nie są tak książki i różne teorie, jak samo życie i to, jak niektórym ludziom, dzięki ich wielkiej takiej, też bym powiedziała, i determinacji, i nie wiem, zdecydowaniu i chyba miłości do Boga, udaje się i być pobożnym, i jednocześnie być takim, jak mawiał święty starzec Paisjusz w obejściu z innymi ludźmi. On mówił, są ludzie, którzy są dość kanciaści, takie mają kanciaste kształty, jeżeli chodzi o swój charakter, czyli gdzie się nie poruszą, to zaraz kogoś ranią, albo zaczepią, albo krzywdzą. A trzeba być takim trochę przyszlifowanym, bardziej okrągłym i wtedy wszystkim będzie dobrze. I nas nikt nie zrani i my będziemy mili w obejściu z innymi. Oczywiście słowo pobożność, ja myślę, że niestety nie z innego powodu, ale z powodu postawy nas samych, ludzi tak zwanych wierzących, często nabiera takiego bardzo już wręcz, bym powiedziała, sarkastycznego może wymiaru, że jak się mówi, że ktoś jest pobożny, to bardziej ludzie, no, często, gęsto z ironią tak mówią. A to dlatego, że sami dajemy do tego powody. Przez to, że nie jesteśmy pobożni, jesteśmy bardzo niestety obłudni w tym, co się nazywa pobożnością. I nie oznacza to, że ktoś, kto robi duże pokłony, często chodzi do cerkwi, a jeszcze też i w jedzeniu się nawet ogranicza, wyczytuje wszelkie możliwe prawiła i modlitwy, już jest człowiekiem pobożnym. Wiemy o tym dokładnie z Ewangelii, kto pierwszy wszedł do raju z Chrystusem. I jakoś tam nie było mowy o tym, żeby on z cerkwi nie wychodził, ten łotr, który był ukrzyżowany po prawej stronie Chrystusa, ale nie zbawiało go to, tylko zbawiła go ta świadomość, że to Chrystus jest Bogiem, On jest nikim i że Jego zbawienie jest w rękach Bożych, a nie w Jego samych. Bo my niestety często uważamy, że jeżeli właśnie, tak jak już mówiłam, robimy coś niby więcej, często jest to bardziej z obowiązku niż z miłości. I to przekłada się niestety na nasze też relacje z innymi ludźmi. I ja myślę, że ten temat jest, no, bardzo poważny, bardzo współczesny, i szuka się często różnych rozwiązań, jeżeli, tak jak wspominałam, jeżeli chodzi o jakieś takie metody typowo psychologiczne, i często widzimy, że one mało co dają, bo gdzieś tam się w pewnym momencie ta psychologia kończy. Jeżeli nie ma w tym wszystkim Boga, to jakby ktoś był najmądrzejszy i stosował najlepsze metody i terapię, i tak to w gruncie rzeczy nic nie daje. Myślę, że teraz w obecnych czasach też bardzo zachwiało się to, co dawniej było może w jakiś bardziej sposób, nie wiem, i dostrzegane, i pojmowane, i prostsze, czyli właśnie to, co jest w temacie, to słowo posłannictwo kobiety i mężczyzny. Te role się bardzo niestety odwróciły i efektem tego jest i rozbita rodzina, i dzieci, które później mimo wszystko nabierają takich czy innych orientacji. To się nie bierze znikąd. I to, że niestety często mężczyzna nie jest mężczyzną, a kobieta też nie jest kobietą, jest to później taki, no, trochę efekt domina w domu i w społeczeństwie. I jak wiemy, że te role, jeżeli sięgniemy do Pisma Świętego, tam jest chyba jasno wszystko powiedziane, kto jest kim. I ja już tak, żeby się nie wdawać zbytnio w jakąś głębszą teologię, czy nawet w dogmatyczną, bo to akurat nie jest nasz temat, chciałabym podać parę, znaczy no może nie parę, powiedzmy na razie dwa przykłady, zobaczymy jak z czasem się wyrobimy, takich ludzi, którzy te role, jakie są nakazywane wręcz, czy to jak zostaliśmy stworzeni, jak oni te role zastosowali w swoim życiu, w rodzinie. I chcę się odnieść zupełnie do współczesnych osób, bo myślę, że takie przykłady są nam bardziej bliskie. No, nie wiem, już tak chyba się utarło, że się kojarzy często, że zaraz się odniesiemy do czegoś z Grecji. Chcę powiedzieć, że tym razem też tak będzie, bo chciałabym się tym podzielić, o czym się udało mi dowiedzieć, poznać, w jaki sposób, czy przeczytać. Otóż, tak jak mówię, w rodzinach, to, nad czym się spotykamy, może ja jako ja nie tak często, ale na pewno duchowni o wiele częściej, kiedy przyjeżdżają ludzie do monasterów, czy w ogóle się zwracają do duchownych, gdzie no, rodzina wisi na włosku, a to dlatego, że na przykład mężczyzna się skarży, że całym wodzirejem w domu jest kobieta, nie dopuszcza do głosu, wszystko ma być tak, jak ona chce i z nikim się nie liczy. Druga strona, że przyjeżdża kobieta z płaczem, bo pan domu nie trzeźwieje albo po prostu jeszcze nie wiadomo, ile innych ma pań domu dookoła. I myślę, że te przyczyny tego często się nie szuka w nas też samych. Często, gęsto obarczamy innych, bo ktoś gdzieś tam, nie wiem, nie chce wrócić do domu. Może warto by było pomyśleć, dlaczego. To, że kobiety też często zapominają, jaka ich jest rola, że tak naprawdę na niej trzyma się dom, też o tym nie myślimy. Bo no, chyba winne jest nasze ja, wszędzie. Jeżeli byśmy od tego zaczęli, każdy od siebie, żeby do innej osoby mieć i szacunku więcej i dać tą rolę, którą ona ma pełnić, niech ona pełni. Może raz jej nie wyjdzie, można doradzić, ale robić to z miłością. Ja naprawdę wierzę, że dużo rzeczy by się dało naprawić. Plus do tego oczywiście spowiedź, która bardzo często kuleje. Często rozwiązania problemów szuka się u różnych specjalistów pod tytułem szeptuchy i temu podobne rzeczy. Mogę podać przykład, taki prosty, ojcowie w sakach mówili, kiedy przyjechali państwo pod wieczór raptem do nich. Oczywiście od bramy już był płacz, bo jak to u nas w domu źle się dzieje. I pani mówi, baciuszka, po jakich, że my babachiny jeździli, na koniec się do was przyjechali. I ojciec mówi, no chyba troszkę zachwiała się ta kolejność. Może by z drugiej strony zacząć. No nie, bo może ktoś pomoże. Więc tutaj niestety w naszych regionach jest to bardzo utarte. Pierwsza pomoc znajduje się na przykład w Orli. My mieszkamy blisko, więc widzimy, co się dzieje, jakie są tam kolejki codziennie, po ile samochodów stoi. Niestety nie jest to takie niewinne, jak nam się wydaje, bo znamy też efekty tych terapii, z którymi później przyjeżdżają ludzie i różne opętania i tak dalej mają miejsca i wtedy już tam nie szukają pomocy. Więc myślę, że to, co tym bardziej powinno nas chyba skłonić do tego, żeby jakieś zrobić w środku w sobie podsumowanie i zacząć, kto tego nie robił, zrobić ten pierwszy krok i pójść do spowiedzi, poszukać w sobie jakiegoś, nie wiem, poszukać w sobie no przede wszystkim tym śmieci, które mamy każdy w duszy i postarać się jakoś zacząć robić porządek. Jeżeli każdy by tak zaczął, a wierzę, że nie zostanie to bez efektu, na pewno dodaje to sił na przyszłość i takiej wiary, że jednak te lekarstwa, rozwiązania problemu naprawdę znajdują się w cerkwi i w takim normalnym, duchowym życiu. Otóż ja, tak jak już wam powiedziałam, chciałabym się podzielić taką, no, tym, co udało mi się przeczytać i dowiedzieć, no i trochę też zobaczyć. Może to są dwie osoby. Jedna z nich to jest postać duchownego, który zmarł w 2006 roku. Był on wikarnym, praktycznie całe życie wikarnym duchownym w jednej z największych parafii w Atenach, gdzie taka parafia liczy prawie 100 tysięcy wiernych, więc możemy sobie wyobrazić, to jest prawie pół naszej Polski wierzących, gdybyśmy tak policzyli dokładnie. I ten duchowny Ojciec Mikołaj Kojonis, on się nazywał. On w ogóle pochodził z nauczycielskiej rodziny. Ojciec był nauczycielem. On na początku też. I był niesamowicie lubianym człowiekiem, dlatego że w szkole na Krecie uczył tylko przez pół roku. Sam pochodził z Peloponezu. I po tych pół roku zostawił po sobie takie wrażenie, że kiedy po 40 latach już od tamtego czasu jego byli uczniowie dowiedzieli się, że on nie żyje, większość z nich przyjechała do Aten na jego pogrzeb. To chyba świadczy o tym, jakie może wywrzeć prawdziwie wierzący człowiek wrażenie i jaki zostawić ślad w duszy. Ta jego pobożność to nie miała miejsca tylko wtedy, jak on został duchownym. Właśnie będąc zupełnie świeckim człowiekiem, promieniowało od niego dobro, był bardzo zaangażowany w to, co robił, czyli jako nauczyciel. Organizował sam bibliotekę z dziećmi, zbierali drzewo po lesie, które sprzedawali do piekarni, do panów do piekarni. Tam z drewnem jest troszkę trudniej niż u nas. I za te pieniądze kupowali książki. On też pochodził z takiej rodziny, gdzie pradziadkowie w jego akurat linii to byli wszyscy duchownymi, tylko jego ojciec był nauczycielem. I opowiadał, co to oznaczało wtedy pobożność, żebyśmy sobie trochę tak uświadomili. Taki może trochę wesoły przykład. Mówił, że jego pradziadek był tak prostym człowiekiem, był duchownym, ale zbytnio nie był wykształcony, tylko miał ogromny szacunek i do Boga, do wszystkiego, co Boże, i do ludzi. No i to tym samym się odpłacało w jego stronę. Ja mówię, jaka była jego pobożność. Mieszkaliśmy niedaleko małego monasteru męskiego. I tam on wszystko szanował. Cokolwiek było z monasteru, wszystko mówił, że to święte, trzeba się odnosić z szacunkiem. I któregoś razu ojciec Mikołaj jeszcze jako dziecko z braćmi biegali na podwórku i nagle zobaczyli, że przechodzą dwa muły przez ulicę. I ten dziadek ich krzyknął, szybko dzieci, wstajemy, żegnamy się i kłaniamy się mułom. A dlaczego? No bo to monachów, bo to święte. Trzeba uważać wszystko za święte, co wchodzi z monasteru. I ten ojciec wspominał po jakimś czasie, że wtedy mułom się kłanialiśmy, a teraz przechodząc koło cerkwi, mało kto się przeżegna. No może jeszcze w Grecji bardziej, ale u nas chyba to rzadki widok. I w każdym razie, kiedy już ojciec Mikołaj został już duchownym, on sam miał 6 dzieci, w tym było to 2 pary bliźniąt. Jeden z jego synów obecnie jest duchownym w Atenach, niektóre córki zostały matuszkami. Sam się oddał bardzo pracy duszpasterskiej, a cała rola takiego wychowawcy w domu, powiedzmy, i opiekuna domu przypadła na matuszkę. I to, jak on po latach mówił, to, że on mógł być oddanym takim duchownym, to była wielka zasługa matuszki, jego żony, bo ona praktycznie trzymała cały dom, wychowywała dzieci, opiekowała się nimi, a z drugiej strony też on miał ogromny do niej szacunek. Do dzieci, same dzieci uważają, że miały świętego ojca, bo on na przykład, czy to będąc jeszcze nauczycielem, czy w domu, nigdy nie krzyczał na dzieci. Mówił, że najpierw prosił, jak zaczynały tam trochę rozrabiać, dzieci, uspokójcie się. A dlaczego? Dzieci pytały. No bo to się Bogu bardzo nie podoba, żeby tak szalejecie. To one jeszcze bardziej zaczynały szaleć, więc on przy nich stawał na kolana i patrzył do góry, podnosił wzrok i mówił, Boże, sam widzisz, prosiłem, że to ci się nie podoba. Mówiłem, żeby się uspokoiły, ale one nic, wybacz, już więcej nic nie mogę zrobić. No jakoś to tak zaczynało działać na dzieci, że się uspokajały, dalej bawiły się normalnie. I mówił też, radził ludziom, że zanim zaczniemy cokolwiek na kogo w domu krzyczeć czy się kłócić, to zastanówmy się, ile razy za tą osobę się pomodliliśmy. Poprosiliśmy Boga, żeby on jakoś rozwiązał ten problem. Na pewno nie jest to zawsze takie proste, ale ja myślę, że przynajmniej spróbować warto i zobaczymy, jak szybko to będzie działało. Bo Pan Bóg nie, każde Jego słowo, jak On powiedział, jest prawdziwe. I to, że powiedział, żebyśmy prosili o wszystko Go i nam da, to też jest prawda. Tylko, że no, my o tym zapominamy, albo czasami często, gęsto traktujemy Ewangelię jak taką trochę bajkę, opowieść i może tak kiedyś było, ale teraz tak nie jest. Ci ludzie, o których mówię, mieszkali w zupełnie na współczesnych czasach, no bo jak On zmarł w 2006 roku, więc chyba zupełnie nieodległy to są lata. Ojciec Mikołaj był Tak jak opowiadają też jego tacy no, duchowni, duchowe dzieci, że był tak oddany ludziom, którzy się też u niego spowiadali, jakie on miał podejście do ludzi i szacunek. Mówił, że kiedy widział, że ktoś przychodził, załóżmy w wieku 35 lat, po raz pierwszy do spowiedzi i widział, jak trudno jest człowiekowi zacząć i coś mówić, on nigdy nie patrzył na tą osobę, nie patrzył w jej w oczy, bo mówił, że nie chciał, żeby człowiek czuł się jakkolwiek skrępowany, bo rozumie, że mu musi być trudno, tym bardziej, jeżeli ludzie mówili o swoich takich najgorszych upadkach. Uczył tym samym innych takiego podejścia do człowieka, bo my często bardzo łatwo kogoś osądzamy, oceniamy i wręcz patrzymy z pogardą. A on sam, który no, był znany ze świętego życia, do każdego podchodził z takim, no byśmy powiedzieli, nie pobłażliwością, bo nie oznaczało to, że on jest pobłażliwy wobec grzechów, ale z wyrozumiałością i szacunkiem. I nigdy nie naruszał czyjejś wolności. Mówi się, że słyszałam to od niejednej osoby, i szczególnie od pana, jest to pan taki fizyk pracujący w Instytucie Demokritos w Atenach, który był jego duchowym dzieckiem ojca Mikołaja. On też napisał o nim książkę. I on opowiadał, że on nigdy w życiu nie powiedział, masz zrobić tak, czy masz zrobić inaczej. Robił to delikatnie, sugerował, wiesz, a może by było tak dobrze postąpić. I sam słynął z posłuszeństwa, sam był wielkiej pokory człowiekiem i z takim samym sposobem odnosił się do innych ludzi. Na przykład pytano go o błogosławieństwo na jakiś wyjazd. Możesz jechać, ale wiesz, może lepiej pojutrze. Nie, ojcze, jutro mi lepiej pasuje. No jak uważasz, ale może by było lepiej pojutrze. Okazuje się, że był jakiś wypadek straszny później na drodze. Człowiek północy przestał na autostradzie, bo było ni w tą, ni we w tą. No i stwierdził, czemu nie posłuchałem ojca. I tak jak on uczył ludzi, żeby się spowiadali często, sam też mówił, co miesiąc sam chodził do spowiedzi. Był bardzo zaangażowany w życie parafii i szczególnie uratował bardzo wiele małżeństw, które już miały się rozpaść. Kiedy przychodziła, załóżmy, żona z płaczem, bo w domu się działa tragedia, on sam szedł do tego męża. Odwiedził za swego życia większość parafii tak wielkiej i mówiono, kiedy nie wiesz gdzie, w jaką uliczkę skręcić, czy jest ona jednokierunkowa, czy nie, pytaj ojca Mikołaja, bo on je wszystkie schodził na piechotę, zna każdy kąt. Jego postać, myślę, że to jest w ogóle temat na oddzielne spotkanie, ale chcę tylko powiedzieć, że on miał, zostało kilka zdjęć jego. Za taką pracę uważał, że świeszczennik to też taki misjonarz, a więc kiedy nie miał jakiś trek w ciągu dnia, nosił taką charakterystyczną teczkę dużą ze sobą, w niej miał książki i czasopisma cerkiewne i chodził po kolei od drzwi do drzwi, odwiedzał ludzi i proponował im, żeby coś czytali, bo sam każdą wolną chwilę wykorzystywał na czytanie. I tak się stało, że podczas takich wizyt niektórzy ludzie pierwszy raz po jego wizycie w ogóle przestąpili próg cerkwi i wszystkich pokonywał swoją dobrocią i swoją taką wielką skromnością. I mówił też, że z kolei no, z jego propowiedzi, jak się okazało, nikt wtedy nie nagrywał za bardzo, nikt nie sądził, że on tak nagle odejdzie. Ojciec Mikołaj umarł właśnie w czasie takiej swojej codziennej wędrówki, odwiedzając parafian, upadł na chodniku i to już był jego koniec, po prostu zatrzymało się serce. Stało się też tak być może dlatego, że pół roku wcześniej pochował swoją córkę 39-letnią, która umarła z powodu błędu lekarskiego. Zalecono jej niewłaściwe zupełnie leczenie, sprzeczne z tym, co powinno być po operacji tarczycy. Więc ona jak umarła? Chcę powiedzieć, jaka to była rodzina, bo dzieci też patrząc na rodziców, którzy się ani nie kłócili, odnosili się do siebie z takim szacunkiem, same w takim duchu rosły. Więc ta jego córka Maria powiedziała, że ona nie ma zamiaru wychodzić za mąż, bo chce tak jak tato służyć cerkwi i Bogu. Więc działała przy parafii, różne takie organizowały grupy dziecięce, udzielała się bardzo charytatywnie. I po tej operacji, kiedy tak źle się poczuła, powiedziała rano, tato, a może ty byś mnie przyczyścił, bo tak mi niedobrze. No i kiedy on ją przyczyścił, zaraz godzinę po tym umarła. Powiedzieli lekarze, że ojciec Mikołaj po tym, jego serce strasznie podupadło, mimo że nic nie mówił na zewnątrz, przeżył to bardzo I co jeszcze jest ciekawe, jaka była postawa tego człowieka? Ja myślę, że to jest właśnie prawdziwa pobożność. Nie wtedy, jak nam jest lekko i dobrze, wtedy mówimy sława Bogu. Ale wtedy, tak jak on, kiedy umiera jego córka w południe, a on ma w swoim notesie, miał taki notes, nie wiem, jak to się fachowo mówi, wiemy, na każdy rok są wydawane takie książkowe notesy, gdzie mamy dni na godziny rozpisane wszystko, więc na przykład strona z jego takiego notesu była cała zapisana, 25-30 wpisów dziennie. To były jelo oświeszczenia, spowiedzi, święcenia domów i tak dalej. To możemy sobie wyobrazić. To był od świtu do nocy zajęty człowiek. I on, kiedy się dowiedział, że córka nie żyje, pogrzeb miał być pojutrze, załóżmy, na trzeci dzień, a więc on na ten drugi dzień poszedł tak jak codziennie do swoich parafian, odwiedzał, spowiadał i tak dalej. Nikt się nie domyślił, że nie żyje jego córka, bo był w takim samym nastroju. I dopiero kiedy ją pochował, no stwierdzono, że troszkę się zmienił w wyglądzie. Tak jak się mówi pospolicie, posunął się człowiek, no bo nie, chyba też nie jest żelaza, jest tylko człowiekiem. Ale mimo to cały czas dziękował za wszystko Bogu. I jeden taki pan, stróż, który był w cerkwi, powiedział już po śmierci tej córki, że on pamięta przed tym, dość niedługi czas to był przed śmiercią córki, był zdziwiony, bo słyszał rozmowę w ołtarzu ojca Mikołaja już po służbie i on myślał, że to ktoś został z duchownych, że on rozmawia z nim na głos w ołtarzu. Ale był zdziwiony, bo raczej on był tak cichy, nigdy nie rozmawiał. Żadnych takich zbędnych słów od niego się nie słyszało. I słyszy, że on mówi, ale to teraz tak szybko chcesz ją zabrać, może niech jeszcze parę lat pożyje, proszę. Jest chwila milczenia. Nie, Boże, nie, może jeszcze troszkę, taka młoda jeszcze, niech pobędzie z nami. Znowu jest cicho i w pewnym momencie mówi, ale jak ja śmiem tak do Ciebie mówić? To przecież Twoja wola ma być, Ty chcesz zbawienia wszystkich. Niech będzie tak, jak Ty chcesz, Boże. Ja Ci dziękuję z żoną za wszystko. No i okazało się, że właśnie minęły bodajże 2 miesiące i ta córka tak nagle zmarła. Ojciec też Mikołaj słynął właśnie ze swojej prozorliwości, którą bardzo skrzętnie ukrywał. I to, że sam umrze, wiedział o tym dokładnie, poszedł się pożegnać z najbliższymi jego ludźmi, a matuszce swojej zostawił taką kopertę i powiedział do niej, tą kopertę otworzysz tylko po mojej śmierci. Więc matuszka zapytała, no nie wiadomo, kto będzie otwierał ją, a może ty będziesz po mojej śmierci otwierał. Nie, nie, ja wiem, co mówię. Otworzysz ją po mojej śmierci. I tutaj jest pięć modlitw dla naszych dzieci. Przygotował te 5 modlitw, zanim zmarła 6 jego córka, więc wiedział, że tych dzieci zostanie 5. I to była taka modlitwa, taki powiedzmy trochę testament jego. Był to wiersz znanego greckiego poety, gdzie pisał właśnie, jak człowiek powinien żyć, na co zwracać uwagę. Też tak jakby pisał z okazji własnej śmierci i żeby nikt nie przychodził i nie płakał nad jego grobem, tylko się pomodlił, żeby Pan Bóg zabrał go tam, gdzie jest wieczna radość. To zostawił dzieciom, a matuszce własnoręcznie napisał tekst, który oprawił w ramki i podpisał na kopercie, powieść to w Twojej sypialni nad łóżkiem. Było tam napisane, do zobaczenia w niebie i dziękuję Ci za całą pomoc, jaką otrzymałam od Ciebie w życiu. Jest zrobione zdjęcie 56 godzin po jego śmierci. Wygląda tak samo, to znaczy ani nie jest blady, ani nie ma żadnej oznaki tego, że to ktoś jest nieżywy. Plus do tego oczywiście ręce giętkie, miękkie, ludzie podchodzą, biorą błogosławieństwo normalnie od tego baciuszki. Więc został on pochowany na takim jednym z większych cmentarzy w Atenach, obok swojej córki. I jak się okazało, to co znaleziono po śmierci u ojca Mikołaja, co było ciekawe, on miał takie ponaklejane swoje karteczki różne z cytatami i przy swojej szafce, w swojej sypialni była taka kartka, że jak będziesz służył liturgię, to pamiętaj, jakby się służył pierwszy raz, jedyny raz i ostatni raz. To samo miał też w ołtarzu, tam gdzie była szafa z obłaczeniami, przed tym jak miał się ubrać, tylko nie zapomnij, że być może ta twoja liturgia będzie ostatnią. Na Ewangelii, którą zawsze nosił ze sobą, miał w tej teczce, o której mówiłam, w której nosił książki, Była taka już bardzo wytarta okładka, że starł się tam nawet napis, który był po grecku Nowy Testament, było napisane, ale miał naklejoną taśmą klejącą, przyklejoną karteczkę, gdzie było napisane: Mikołaju, pamiętaj, że te słowa, które tu czytasz, to mówi sam Chrystus i właśnie do ciebie, do nikogo innego osobiście. Miał też ojciec taką, powiedzmy, daczę za Atenami, taki domek, tylko dlatego, że duchownik mu powiedział, żeby oni rodzinnie kupili taki dom, żeby mógł chociaż na 1-2 dni wyjechać odpocząć. Więc na tym podwórku chciał, żeby wszystko, on mówił, że wszystko wokół nas powinno nam przypominać o Bogu i mówić o Bogu. Miał takie różne tabliczki poprzebijane, jakieś cytaty z psalmów czy z Ewangelii, takie adekwatne do każdego przedmiotu, czy to była brama, czy to było drzewo, czy to był dom. I oczywiście opowiadać o nim można było dużo, ale to, co jest piękne, to do dziś przetrwała i żyje o nim pamięć i ludzie, bardzo wiele osób właśnie jego byłych duchowych dzieci, które mówią, że ten człowiek, mimo że nigdy się nie wynosił, nie robił z siebie jakiegoś bardzo mądrego, zasłynął bardziej niż niejeden znany, który no, czasami na siłę próbuje się wypromować. I zawsze tak żartowano, jest takie zdjęcie akurat w książce o nim, gdzie już świętej pamięci arcybiskup Christodoulos wręcza mu nagrodę cerkiewną za całą jego działalność i trud. On oczywiście przyjmuje to z tak pokornie schyloną głową. Jest piękny napis pod zdjęciem, że o wszelkich nagrodach, które otrzymał ojciec Mikołaj, rodzina dowiadywała się z bardzo dużym opóźnieniem i to od osób trzecich. Od niego nigdy. Jak ktoś próbował go chwalić, zabraniał kategorycznie, bo mówił, że tylko wtedy, jak będą ludzie o nim źle mówili, to proszę mu mówić, bo on czeka na to. To jest dobry znak. Jak mówią dobrze, to zatkaj uszy i nie słuchaj, bo ludzie różnych rzeczy potrafią naopowiadać. Bo ludzie uważają go za świętego człowieka, tak samo jak jego córkę, gdzie jej koleżanki chodzą na jej grób, proszą jej o pomoc i mówią, dłużej się nie czeka niż 5 minut, dosłownie, na otrzymaną pomoc. Tak samo ojciec Mikołaj, gdzie świeszczenicy jeżdżą, służą panichidy, bo mówią, że na razie to są panichidy, bo czekamy na moment, że będziemy służyli molebnie, że to jest pewne. I został w pamięci jako święty człowiek i ja myślę, że to są przykłady prawdziwej pobożności, nie takie głośne, wielkie i sztandarowe, i dlatego, że są też natchnieniem dla innych ludzi. Relacja w jego domu między jego dziećmi, matuszką jest tak samo piękna i żyje w ludziach, kiedy ludzie opowiadają, że jeżeli dzwonili w jakiejkolwiek potrzebie do ojca, on nie miał komórki, mieli tylko stacjonarny telefon w domu, odbierała matuszka i z identyczną dobrocią, z takim współczuciem do każdego się odnosiła, że oczywiście umówi z baciuszką jak najbardziej. No jest taka opinia, że chyba cała rodzina w tym samym duchu wychowana, tym samym żyła i Pan Bóg tam naprawdę był kimś najważniejszym. Ja myślę, że tylko wtedy może być dobrze i w domu, i wszędzie, kiedy na pierwszym miejscu nie będzie nasze ja, ale będzie Bóg i będzie prawdziwa miłość. Jeszcze raz podkreślam, że no mi jest trochę też niezręcznie mówić o takich rzeczach wobec tutaj takich słuchaczy z takim stażem i rodzinnym, i życiowym, ale myślę, że, bo czasami ludzie mówią, co monach może wiedzieć o życiu w rodzinie? No może z pewnych względów niewiele, ale z innych jak najbardziej niemało, dlatego że relacje między ludźmi naprawdę sprowadzają się do jednego. Bo Ewangelia nie była pisana ani specjalnie dla mnichów, ani specjalnie dla małżeństw. Zasady, prawo i Bóg jest jeden, tylko niestety od nas zależy, jak my to wcielimy w życie. I nie wiem, czy pamiętacie, w książce, którą wydaliśmy w monasterze, tam gdzie nie widać Boga, jest taka historia pewnej dziewczynki małej wtedy, Marii, która miała raka żuchwy, tutaj osteosarkoma żuchwy to była, czyli jej ojciec był okulistą, on obecnie żyje, jest to i okulista, on jest duchownym też, a ta Maryja przeżyła dzięki wstawiennictwu i modlitwie świętego Porfiriusza i tak chciałam też w związku z tym nawiązać i do świętego Porfiriusza. Okazało się, że mieli jej usuwać całą dolną żuchwę, całą szczękę, gdzie tam też rokowania na przeżycie są prawie żadne, Tylko sam fakt, co się dzieje po takiej operacji, jak dziecko wygląda, jak funkcjonuje i jak funkcjonuje rodzic, wtedy to jest no coś strasznego. Ojciec Porfiriusz się wymodlił, że okazało się, że trzeba było tylko usunąć jeden ząb, żadnej szczęki. To było ogromne zdziwienie lekarzy tam w Ameryce. Ale nie znamy części dalszej, co było z nią dalej. Otóż też no, dzięki znajomym osobom udało mi się też poznać historię tej dziewczyny. Ona wyrosła, skończyła studia, skończyła najpierw teologię, a później skończyła położnictwo. Bardzo lubiła tą pracę, taka z oddaniem poświęciła się całkowicie tej pracy. Sama wyszła za mąż, jej mąż jest pilotem wojskowym. No i kiedy urodziła 10. dziecko swoje, wcześniej się okazuje, ojciec Porfiriusz powiedział rodzicom, kiedy oni wrócili z Ameryki z nią, że jedna bieda minęła Marię, ale jeszcze chyba jedna jest przed wami. No i więcej nic poza tym. I ona była bardzo lubianą osobą. Kiedy po teologii uczyła religii, okazywało się, że w klasach, gdzie nikt nie radził sobie z dziećmi, ona wystarczało jej pół godziny, żeby dzieci chodziły za nią jak po sznurku. Kiedy wchodziła do klasy, gdzie był szał, bo grano w piłkę nożną w tym momencie, było wybite okno, więc mówili, no może ty co z nimi zrobisz, bo to już nikt nie daje rady. Więc wpadała do klasy, pytała, słuchajcie, kto jest z kim, jakie drużyny, jak się podzieliliśmy? No ci na tych, pani z kim, ja z wami. Po 5 minutach mówiła, to resztę dogramy na boisku, a teraz może zrobimy sobie lekcję, co? Posprzątamy i tak dalej, no bo pani jest w drużynie, na drugi dzień będzie z drugimi, no w przeciwnej drużynie. I tym zdobywała te dzieci. W ogóle bardzo lubiła dzieci i się okazuje, że sama, mając 10 dzieci, kiedy ją pytano, jak ty sobie dajesz radę? I praca zawodowa, i tyle dzieci w domu. Więc ona mówiła, no ja chodzę po domu jak kaczka, a one za mną jak kaczuszki. I wszystkie ją bardzo dzieci lubiły, bo była tak oddana, tak dobra i tak wspaniała była ta relacja między nimi jako małżonkami. I w zeszłym roku tak się złożyło, że rodziła jej koleżanka dziecko, poprosiła, żeby ona koniecznie przyjechała do porodu. Więc ona, to najmniejsze dziecko miało niecałe, jeszcze chyba 50 dni nie było, 1,5 miesiąca. Pojechała do tego porodu, wracała nad ranem. Ona mieszkała w miejscowości Oropos, pewnie znane w większości, gdzie jest jeden z ojców z Polski, ojciec Afanasiej Monasterza, tam w Grecji. I przed samym Oropos wpadła pod ciężar, nie wiadomo z jakich przyczyn, czy zasnęła, może była zmęczona, wjechała pod ciężarówkę i zginęła na miejscu w wieku 42 lat. I to, co było później, myślę, że było piękne, bo tak jak słyszałam różne komentarze, nawet zostały zrobione programy w telewizji właśnie o prawdziwej pobożności. Co to znaczy wierzący człowiek? Kiedy odbywał się jej pogrzeb odbywał się w monasterze właśnie założonym przez starca Porfiria w Milesi. Znajomi mi mówili, że takiego tłumu nikt nie widział na żadnym pogrzebie. Było mnóstwo ludzi, mnóstwo mam z małymi dziećmi, które się przy niej rodziły. Ale największym chyba takim zaskoczeniem, wręcz szokiem dla niektórych, była postawa rodziny w czasie tego pogrzebu. Czyli rodziców, jej męża i dzieci. Na pogrzebie nie było tylko tego najmniejszego dziecka, które miało 1,5 miesiąca. Dzieci były wszystkie ubrane na biało. Niosły statem trumnę, najstarszy syn śpiewał akurat na klirosie. Niosły trumnę, śpiewając stichiry Paschy. Bo przecież mamy odprowadzają na niebo, u mamy już jest Pascha. I jak powiedziała jedna z jej starszych córek, niedługo przed tym wypadkiem ona zawołała do siebie starsze dzieci i mówi, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Jeżeli na przykład by tak się stało, że nagle by zabił mnie samochód na drodze, to co powiecie młodszym dzieciom, że zabił mnie samochód, czy że Pan Bóg mnie zabrał na niebo? Ona mówi, nie no mamo, że Pan Bóg zabrał cię na niebo, no to pamiętajcie, umawiamy się, że tak ma być. No i wtedy widząc postawy tych dzieci, ludzie podchodzili, składali wyrazy współczucia im i mężowi. Dzieci odpowiadały, Chrystus woskresie. Był to dla wszystkich ogromny szok i ludzie mówili, że jest im wstyd na cokolwiek narzekać, kiedy tu zostaje 10 dzieci z mężem, który został na rok zwolniony z pracy, no bo z przyczyn różnych. I to, że że to nie był żaden na pokaz, tak jak my często niektórzy płaczą na pokaz, lamentują, bo jest im tak źle, że cały świat musi o tym wiedzieć. Tu się okazuje, że ta ich postawa, tak jak później w jednym z wywiadów powiedział już ich dziadek, czyli ojciec tej Maryi, dziennikarka go zapytała, no ojcze, to jest dla nas wszystkich szok, bo skóra cierpnie na samą myśl, że kogoś mogłoby coś takiego spotkać. A on mówi, no ja wiem, ale że cierpnie, słyszę i widzę to nieraz sam jako duchowny, ale słuchajcie, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my naprawdę wierzymy w to, co mówimy, czy tylko wierzymy i mówimy innym, że wierzymy, a jak coś przychodzi, spotyka nas trudnego, to za dobre dziękujemy, za złe nie. A jak mogły dzieci tak do tego podejść? One w tym zostały wychowane, w tym duchu i wiedziały, że to, co mówi mama, jest prawdziwe, bo ona też tak żyła. Więc myślę, że ta ich postawa mówi więcej niż czasami tomy przeczytanych książek i mówi też o tym, że da się żyć prawdziwie pobożnie, da się wypracować taką relację też w domu, tylko gdzieś tam czasami brakuje nam też ofiarności takiej. Byśmy chcieli, żeby to ktoś inny i schylił głowy przed nami i żeby nam było dobrze, a my wtedy albo nam się to spodoba, albo nie. I przyczyna, tak jak już powiedziałam, i myślę, że no może też sposób na to, żeby

0: wszystko lecą, sprzęty różne w domu i tak dalej. Ojciec mówi, wiesz, jest jeden sposób. Jaki? Jak już widzisz, zbliżasz się do domu, słyszysz, już coś tam mamrocze, idzie piany, szybko pół szklanki wody święconej do buzi i tylko wtedy połkniesz, jak zaśnie. Ale jak to, ojcze? Zobaczysz, działa, zobaczysz, że działa. Więc on słyszy stukot pod drzwiami, idzie, bierze pół szklanki wody do buzi, no i ten zaczyna tam, a to nie tak w domu, a to nie tam. No nijako, powiedziała, że będzie słuchać, nie ma jak odpowiedzieć. Jeszcze parę razy, a to taka niesiaka, co ty na to? Nic, nabrała wody do buzi święcony. Jeszcze kilka obelg, pomamrotał, poszedł spać. Dzień drugi, znowu to samo, znowu wody do buzi. Już połowy mniej mamrotał, bo nic nie odpowiada, nie ma jak się kłócić. W końcu po miesiącu przychodzi pijany, poszedł spać, nic się nie odezwał. Jeszcze minęło parę dni, przyszedł trzeźwy do domu. No i ona po tym wszystkim myśli, ale cud, tak jak powiedział ten ojciec, działa. Idzie do duchownego powie, i jak mówi ten ojciec Raf, mi jak pomogło? Ojcze, inny człowiek. A co? No najpierw tak mniej, mówił mniej. Ja tak jak mówiliście, zasnął, połykałam tą wodę, a teraz nawet przyszedł trzeźwy. A on mówi, dziwisz się, że pił? Jeżeli non stop tyle słyszał w domu, to patrz, nawet zbudziło mu się picie, bo miło wracać do domu, co? No miło, widzisz, działa, działa. Także czasami może spróbować i takich sposobów. To taki, no i z humorem i prawdziwy, ale może kończąc, chciałem powiedzieć jeszcze przykład chyba z dwóch czy trzech krótkich zapisanych kazań ojca Mikołaja, którym zaczęłam. Znamy wszyscy taką przypowieść Chrystusa, kiedy on mówi o tym, jak to król przygotował przyjęcie, zwołał ludzi, no i na nie, i jeden nie mógł, bo się ożenił właśnie, drugi kupił woły, trzeci jeszcze jakieś zajęcie, czwarty teraz by pewnie też miał dodatkowy etat, pracę, samochód, nie wiem co. I ojciec Mikołaj powiedział, że tym przyjęciem dla nas jest to Eucharystia, którą nam przygotował nasz król, czyli Bóg. I jak idziemy do cerkwi, on wszystkich zaprasza do przeczyszczenia. Po to jest liturgia. I teraz niech każdy się zastanowi, z jakiego powodu on nie korzysta z tej uczty. I myślę, że nie będzie żadnej przyczyny poza nami samymi. Nikt nam w tym nie przeszkadza. Jeżeli to jest największe, co możemy przyjąć, największe lekarstwo na wszystko, więc wtedy zastanówmy się, czy ta nasza pobożność, która się sprowadza do modlitw w domu, czy może no nie pół szklanki, ale ciut wody święconej rado się napijemy, nie na wieczór, czy to oby o to chodzi? Bo często sami przed sobą udajemy, żeby się usprawiedliwić, że jest wszystko w porządku, zostawiając na boku to, co jest najważniejsze. A jakim człowiek powinien przystępować do Eucharystii, też chyba wiemy. Jak nie wiemy, to możemy sobie doczytać, przygotować się, poradzić się duchownym. I ja wierzę, że wtedy dopiero nasze życie naprawdę nabierze innego wymiaru, i innym będzie się chciało z nami być. Jeżeli będzie w nas Bóg przebywał, to jest wtedy łaska Boża z nami, a tam właśnie ludzie się czują dobrze. Kiedy tam, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest zło i diabeł, każdy jak najchętniej ucieka z takiego domu, z takiego środowiska i od takiego człowieka. I ja myślę, że tym my możemy w pozytywnym sensie wpłynąć i na resztę otaczającego nas świata, bo jak mówił ojciec Paisji, że jeżeli chcesz naprawić cerkiew, bo często narzekamy, wszystko jest nie tak, chcesz naprawić coś w domu, zacznij od siebie. I to jest jedyne realne, co możemy zrobić. Bo reszta jest bardziej w sferze naszych, nie wiem, marzeń i oczekiwań. Także no, życzę wszystkim i sobie też, żeby jak najmniej w nas było takiej obłudy, tego, co Chrystus krytykował, czyli takiego faryzeusza, a żeby jak najbardziej może się zbliżyć do tego, kto żałował za wszystko i nie śmiał podnosić oczu w ogóle na niebo. I to, co Pan Bóg zawsze chce od nas widzieć i czuć, to nasze czyste serce. Nic tak się Bogu nie podoba i nie jest tak miłe. I życzę, żeby dobry Bóg sprawił, żeby chociaż odrobinę te nasze serca stały się czyściejsze, milsze, innym i sobie będzie łatwiej żyć i innym. Daj Boże.
1: Radio Ortodoksja.
2: Za nami wykład Ichumenii Katarzyny pod tytułem Pobożność i posłannictwo kobiety i mężczyzny.

Cały materiał jest dostępny na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl. Już po przerwie ponownie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, w którym m.in. powiemy o uroczystościach mających miejsce w cerkwi w Jacznie.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 4 sierpnia według nowego stylu. Dziś Cerkiew Prawosławna czci świętego Korneliusza Perejasławskiego, świętego Fokasa oraz świętą Marię Magdalenę. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja.

2 sierpnia w Cerchwi w Jacznie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci świętego proroka Eliasza, które od lat gromadzą licznych wiernych. Święto rozpoczęło się molebnem z poświęceniem wody, a następnie sprawowana była boska liturgia z udziałem duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych i gości. W homilii ojciec Marek Kozłowski przypomniał, że przykładem niezachwianej wiary pozostaje święty prorok Eliasz, zachęcając wszystkich do ufności Bogu i wytrwałej modlitwy. Uroczystości zakończyły się procesją wokół świątyni oraz słowami podziękowania proboszcza parafii księdza Piotra Hanczaruka, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę oraz za zaangażowanie wiernych w życie parafii. Drugiego sierpnia w Cerchwi w Jacznie odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci świętego proroka Eliasza, które od lat gromadzą licznych wiernych. Święto rozpoczęło się molebnem z poświęceniem wody, a następnie sprawowana była boska liturgia z udziałem duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych i gości. W homilii ojciec Marek Kozłowski przypomniał, że przykładem niezachwianej wiary pozostaje święty prorok Eliasz, zachęcając wszystkich do ufności Bogu i wytrwałej modlitwy. Uroczystości zakończyły się procesją wokół świątyni oraz słowami podziękowania proboszcza parafii księdza Piotra Hanczaruka, który wyraził wdzięczność za wspólną modlitwę oraz za zaangażowanie wiernych w życie parafii. Proboszcz ksiądz Mikołaj Markiewicz, Rada Parafialna oraz wierni parafii prawosławnej pod wezwaniem świętego Archanioła Michała w Starym Korninie zapraszają na uroczystości święta zaśnięcia świętej Anny w dniach 6 i 7 sierpnia. 6 sierpnia w czwartek całonocne czuwanie odbędzie się o godzinie 17. O godzinie 22 będzie sprawowany akafist do świętego Joachima i Anny oraz pani Hida z akafistem ze zmarłych. W dzień święta 7 sierpnia w piątek odbędą się dwie boskie liturgie. Pierwsza boska liturgia o godzinie 1 oraz druga boska liturgia o godzinie 10.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości, a już po przerwie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy opowie nam więcej o Świętej Marii Magdalenie.

0: Więcej o życiu świętej Marii Magdaleny teraz na naszej antenie opowie Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Bracia i siostry, święta Maria Magdalena łączy wszystkich nas. O świętej Marii Magdalenie słyszymy bardzo często w Ewangeliach, praktycznie wszystkie Ewangelie, i te wpisane do kanonu, ale także i apokryficzne, odnoszą się do świętej Marii Magdaleny, a dwie z nich, Marka i Jana, koncentrują się bardzo szczegółowo na objawieniu zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa świętej Marii Magdalenie, szczególnie Ewangelia Jana. I nie jest to przypadkiem, dlatego że po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa Maria Magdalena wiernie towarzyszyła Matce Bożej i Janowi Teologowi, temu wielkiemu apostołowi i ewangeliście. Zachowało się wiele żywotów Marii Magdaleny. Istnieje kilka teorii dotyczących tego, kim była Maria Magdalena, dlatego że Ewangelia dostarcza nam kilku szczegółów, można je określić szczegółów kontrowersyjnych, trudnych, chociażby jak ten, że Jezus wypędził z Marii Magdaleny 7 demonów, 7 biesów. Jeden z biografów, tych, który zapisał żywot świętej Marii Magdaleny i należy do panteonu najbardziej wiarygodnych historyków hagiografii świętych, należy święty Kalinikos Ksanfopoulos. To byli dwaj bracia, Ignacy i Kalist Ksanfopuli, którzy wpisali się także swoją spuścizną do dobrotolubia, do filokalii. On zwraca uwagę na pewne szczegóły nie do końca nam znane, a mianowicie to, że święta Maria Magdalena, wiemy, że pochodziła z Magdali, ale urodziła się w rodzinie bardzo zamożnych rodziców. On nawet przytacza imiona tych rodziców. Byli to Syros i Eucharystia. Takie imiona, które nawiązują do tradycji greckiej. Ci rodzice wychowali swoją córkę, Marię, w pobożności. Święta Maria Magdalena całe swoje dzieciństwo, zgodnie z tym żywotem, spędziła wczytując się w pisma prorocze Starego Testamentu. Dlaczego jest to istotne? Okaże się za chwilę. Święta Maria Magdalena po śmierci swoich rodziców podjęła decyzję o tym, że nie wstąpi, w dzisiejszym języku mówiąc, związek małżeński, że nie wyjdzie za mąż. I tym samym, jak zwraca uwagę na to ten wielki hagiograf, była tą, która bardziej rozumiała i bardziej zbliżyła się później do Matki Bożej. Była tą, która we wszystkich żywotach charakteryzowana jest jako dziewica o kryształowym dziewictwie. Jak zatem mogła być opętaną przez 7 biesów, o którym przypadku mówi dzisiejsza Ewangelia i wczoraj czytana według świętego Jana? Bracia i siostry, musimy pamiętać, że czas, w którym żyła święta Maria Magdalena, cały czas bazujemy na żywocie tego wielkiego hagiografa Ksanfopoulosa, to był czas Starego Testamentu. Czas, kiedy święta Maria Magdalena nie przyjęła jeszcze ani chrztu, nie przyjmowała Eucharystii, kiedy był to czas wciąż oczekiwania na Mesjasza. I praktycznie u wszystkich ojców Cerkwi, wymieńmy chociażby Modesta z Jerozolimy, wymieńmy błogosławionego Teofilakta z Bułgarii, nigdzie nie ma mowy o tym, że to opętanie siedmioma demonami dotyczy opętania Marii Magdaleny tymi grzechami, o które później posądzało ją mroczne średniowiecze, jak czytamy w tym żywocie, które starało się utożsamić Marię Magdalenę z tą niewiastą rozpustnicą, która w Ewangelii otarła swoimi włosami nogi Jezusa Chrystusa, obmywając je wcześniej bardzo drogocenną mirą. Nigdzie u Ojców Wschodu nie spotkamy tego utożsamienia, że była to ta sama Maria Magdalena. Poza tym ta kobieta biedna, która obmyła także swoją duszę i ciało z grzechu, wszędzie występuje w Ewangelii jako postać anonimowa. Dlaczego Ewangelia musiałaby skrywać imię świętej Marii Magdaleny, skoro później wspomina o tym, że była ona opętana przez siedem demonów? O jakie zatem opętanie mogło chodzić w Ewangelii? Otóż tak jak Słowo Boże wymienia dla nas siedem darów Ducha Świętego, takich jak radość, jak rozum, takich jak wiara, wstrzemięźliwość, tak również i demony mają siedem swoich przejawów opętania. Ewangelia często wspomina o tym, że demon powraca zawsze z siedmiokrotną siłą. I święta Maria Magdalena w rozumieniu tych ojców była poddana Hiobowemu doświadczeniu. Miała pewną skazę, którą Bóg dopuścił do niej. I ta skaza jest określona jako opętanie siedmioma biesami. Być może była to skaza zwątpienia, słabej wiary, ale ta znajomość Pisma Świętego, prorockich ksiąg, poznała jej rozpoznać w Jezusie Chrystusie tego, o którym czytała, tego Mesjasza, którego poznawała całe swoje dzieciństwo. Dlatego pamiętajmy, że święta Maria Magdalena jest symbolem nie tylko wielkiej wiary i nie tylko wielkiej miłości, którą okazywała Jezusowi Chrystusowi, ale przede wszystkim krystalicznej czystości, o której wspominają niepowiązani ze sobą autorowie jej żywotów, spisanych w różnych epokach i w różnych miejscach naszego globu. Bracia i siostry, dowodem na niezłomną miłość świętej Marii Magdaleny jest dzisiejsza Ewangelia. My wiemy, że człowiek najbardziej szczerze reaguje w sytuacjach niekontrolowanych, bezwarunkowych i spontanicznych. Czy Ewangelia rzeczywiście, pomijając tyle innych ważnych szczegółów z życia Jezusa Chrystusa, musiałaby przytaczać rozterki świętej Marii Magdaleny, kiedy ujrzała ogrodnika, sadownika, o którym pomyślała, że jest on kimś, kto mógł wiedzieć, gdzie przebywa ciało Jezusa Chrystusa, którego ona nie znalazła w grobie? Czy rzeczywiście nie było innych ważniejszych rzeczy, których by szczególnie właśnie Jan apostoł nie musiałby zapisać w swojej Ewangelii, którą przecież kończy tak znamiennymi słowami? Jest jeszcze wiele rzeczy, które powinny się znaleźć w Ewangelii, a których nie zapisałem i których by nie zmieściły księgi całego świata. Wszystkie księgi całego świata. Dlaczego znalazła się zatem ta historia rozterki zapłakanej Marii Magdaleny i jej dialog, który mógł wynikać z rozpaczy o tym, że nie znalazła w grobie Jezusa Chrystusa? Ten dialog znalazł się w Ewangelii z jednego bardzo ważnego powodu. To był największy dowód na prawdziwość wiary i miłości Marii Magdaleny do Jezusa Chrystusa. Gdyby od razu ujrzała Jezusa Chrystusa, być może nie dowiedzielibyśmy się o tej wiarygodnej stronie jej miłości. Ona rzeczywiście dramatycznie przeżywała to, że nie mogła odnaleźć ciała zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, do którego przyszła nie jeden raz, nie dwa, a najwięcej ze wszystkich niewiast mirę niosących. Ona była przy tym grobie kilka razy i za tym ostatnim razem nie znalazła ciała w grobie Jezusa Chrystusa, a tylko otwarty grób. I ten dialog i jego przebieg jest nam bardzo potrzebny, żebyśmy zrozumieli, że prawdziwa miłość do Boga, ona objawia się w okolicznościach bezwarunkowych, w okolicznościach, które niekoniecznie oznaczają bezpośrednie spotkanie z Bogiem. Ten sadownik mógł przecież być także wysłannikiem faryzeuszy i mógł tam stać na kontroli jako straż przy grobie Jezusa Chrystusa i piętnować tych, którzy przychodzili, a ona jednak zwraca się do niego: jeżeli to ty wziąłeś ciało mego Pana, to mi powiedz, gdzie położyłeś to ciało. I dopiero finał tego wspaniałego opisu ewangelicznego pokazuje nam, że i rozpoznanie Jezusa Chrystusa wywołało spontaniczne wezwanie Matki Świętej Marii Magdaleny: Rabuni, co oznacza nauczycielu. Bracia i siostry, Jezus Chrystus w jakiś sposób tamuje tą radość Świętej Marii Magdaleny tym, że prosi, aby jego, nie dotykała go w tym momencie, kiedy ta radość była w tym kulminacyjnym punkcie spotkania i uwierzenia, że Jezus Chrystus zmartwychwstał. Zabrania dotykania do siebie dlatego, żeby nie opóźniała ona, i to ma wymiar symboliczny, jego odejścia i do Boga naszego i Boga jego, do Ojca jego i Ojca naszego. Jest jeszcze wiele innych interpretacji dotyczących tego dotknięcia Matki Świętej Marii Magdaleny, ale żadna z nich nie stanowi ujmy dla kobiety, które interpretacje pojawiają się bardzo często także i w przestrzeni chrześcijańskiej. Bracia i siostry, dzisiejsze święto Marii Magdaleny tak pięknie wpisuje się w tematykę paschalną. Święta Maria Magdalena jest wielkim symbolem, ale także żywym wciąż dowodem na to, że nawet najbardziej kruche naczynie może okazać się naczyniem zwiastowania zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Jeszcze jeden szczegół na koniec dzisiejszych naszych świętych rozważań. Kiedy Jezus Chrystus objawił się niewiastom, a przede wszystkim Marii Magdalenie, to zwrócił się zupełnie w inny sposób niż do apostołów. Do apostołów skierował słowa: pokój wam, a do niewiast skierował zupełnie inne pozdrowienie: bądźcie pozdrowione, radujcie się. Dlaczego nie powitał tych samych ludzi jednym i tym samym pozdrowieniem? Apostołowie mieli powód, żeby poszukiwać w swoim wnętrzu pokoju. Oni wszyscy pozostawili Jezusa Chrystusa. Dręczyły ich wyrzuty sumienia. Każdy z nich, poza apostołem Janem, rozbiegł się w swoim kierunku, pozostawił Chrystusa. Ich wnętrze było niespokojne i dlatego Chrystus po zmartwychwstaniu najpierw przekazuje im pokój, który miał być treścią ich wewnętrznego życia. Do niewiast kieruje pozdrowienie wypełnione radością, bo one powodu utraty pokoju wewnętrznego nie miały. One były w ciąży, a szczególnie Maria Magdalena, i to ich oczekiwanie, to płakanie, to ten żal, który towarzyszył, dramatyczny żal wszystkim tym dramatycznym dniom i chwilom i pożegnaniu Jezusa Chrystusa, nie oznaczał sprzeniewierzenia się własnemu sumieniu. Kobiety okazały się silniejsze na czele ze świętą Marią Magdaleną i ich pozdrowienie w istocie rzeczy jest pozdrowieniem mocniejszym, które słyszą od Jezusa Chrystusa. One ten pokój miały w sobie. My w cerkwi tak często słyszymy to pozdrowienie podczas każdego nabożeństwa: mir wsiem, dalekie od formalizmu, dalekie od trywialnej strony typikonu cerkwi. To jest podstawa, to jest fundament naszego spotkania z Jezusem Chrystusem, ten wewnętrzny pokój, a jego zasadniczym owocem jest radość, której skosztowała święta Maria Magdalena. Dlatego to święto jest radosne i pełne radości duchowej już w samym swoim przesłaniu. Módlmy się zatem za wstawiennictwem świętej Marii Magdaleny, abyśmy mogli, tak jak ona, żyć życiem bogobojnym. Jeżeli Bóg ześle, tak jak na świętą Marię Magdalenę, doświadczenie, któremu była poddana, opętania nawet 7 demonami, to jeśli nasze serce będzie czyste, to wtedy Jezus Chrystus odnajdzie nas, uzdrowi, pocieszy i da taką radość, jaką miała święta Maria Magdalena, zwiastunka zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Amen.

Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy Jego Ekscelencji arcybiskupa Jerzego, który opowiedział nam o świętej Marii Magdalenie. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się już do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne.

Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu. Przed nami jeszcze ostatni punkt ramówki. Modlitwa wieczorna. Dziękujemy serdecznie za wspólnie spędzony czas na falach Radia Ortodoksja. Mamy nadzieję, że jutrzejszego dnia ponownie spotkamy się z Państwem przy radioodbiornikach. Zapraszamy niezmiennie od godziny 16. Środowy program poprowadzi dla Państwa ksiądz Grzegorz Wasiluk. Za dzisiejszą audycję dziękuję Państwu Jakub Smolej. Życzę wszystkim spokojnej i dobrej nocy. Sława Jezusu Chrystu.